Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja, Ubaja,

Sra. On the chokwa. And the one the animal phantom. Man fan ya han tane de. Aka kapen sam. Emum, bro, wase. Emma nyami adomono.